0: trzecia.
1: Sobota będzie słoneczna. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 23 stopni Celsjusza na wschodzie Wielkopolski do 27 stopni na zachodzie. Znajdziemy się w zasięgu rozległego wyżu znad Ukrainy. Słońce wstanie o 5.20, a zajdzie o 20.17. Wiatr będzie słaby. Warunki biometeorologiczne korzystne.

0: Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są naszą są.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na bracie rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzył wesele. Piosenka kancona da slit.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Pararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał weselej. I słowa, melodia i rytm.

0: czwarta.
1: Sobota będzie słoneczna. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 23 stopni Celsjusza na wschodzie Wielkopolski do 27 stopni na zachodzie. Znajdziemy się w zasięgu rozległego wyżu znad Ukrainy. Słońce wstanie o 5.20, a zajdzie o 20.17. Wiatr będzie słaby. Warunki biometeorologiczne korzystne.

0: Minęła piąta.
1: Sobota będzie słoneczna. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 23 stopni Celsjusza na wschodzie Wielkopolski do 27 stopni na zachodzie. Znajdziemy się w zasięgu rozległego wyżu znad Ukrainy. Słońce wstanie o 5.20, a zajdzie o 20.17. Wiatr będzie słaby. Warunki biometeorologiczne korzystne.

MC Radio Poznań. Gramy dla ciebie tak. I tak. Man, I feel like a woman. Tak też.

Legacy Radio 102,7.

0: No i jest siódma.
1: Sobota, 2 maja, wiadomości MC Radia, Marek Polak. Dzień dobry. Tragedia na lotnisku w Lesznie. Nie żyje 39-latek. Do wypadku doszło wczoraj w trakcie wykonywania skoków spadochronowych z wysokości 4 km. Były to loty komercyjne, informuje Monika Rzymełka z leszczyńskiej komendy.
2: W trakcie lądowania 39-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego uderzył w ziemię. Na miejsce zostało zadysponowane lotnicze pogotowie ratunkowe i pomimo długotrwałej reanimacji wielu osób zaangażowanych i służb, tą reanimację życia mężczyzny nie udało się uratować.
1: Wiadomo, że mężczyzna lądował z otwartym spadochronem. Przyczyny i okoliczności tego zdarzenia są wyjaśniane. Dziś obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To jedno z najmłodszych świąt państwowych. Oficjalnie flaga biało-czerwona została uznana za symbol narodowy w 1919 roku po latach zaborów, w rok po uzyskaniu przez Polskę niepodległości. O ile z bielą na fladze nie ma większego problemu, to czerwień nawet heraldykom sprawia nieco więcej kłopotów, mówi członek Komisji Heraldycznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji Tadeusz Sobieszek.
3: Jeśli chodzi o barwę, jest dyskusja. Ustawa określa czerwień, w cudzysłowie to proszę przyjmiemy, wzorem matematycznym. Jest to tak skomplikowane, że nawet członkowie Komisji Heraldycznej dyskutowali, nie potrafimy tego rozszyfrować dokładnie. Ale mówiąc językiem prostszym, nie jest to czerwień, nie jest to karmin, jest to cynober nieco ciemniejszy. Tak można to określić.
1: Dzień flagi ustanowiono w 2004. Data 2 maja nawiązuje do wydarzeń z 1945 roku. To właśnie wtedy polska flaga została zawieszona na kolumnie zwycięstwa w Berlinie. Zrobili to żołnierze 1. Dywizji Kościuszkowskiej, zdobywając nazistowską stolicę. Redyki, krokusy, wędrówki i możliwość jazdy na nartach. Tłumy turystów spędzają długi weekend w górach. Do Szczawnicy na pograniczu Pienin i Beskidu Sądeckiego wielu turystów przyciągną wiosenny redyk, czyli symboliczny moment wyprowadzenia owiec na halę. Na Kasprowym Wierchu dla narciarzy wciąż jest dostępna trasa w kątle gąsienicowym. Wyruszający na wycieczki Doliną Kościeliską czy Chochołowską mogą podziwiać m.in. kwitnące krokusy.
4: Super, piękne, niespotykane. Na pewno na dole tego nie ma, co tam na górze.
5: Pełne polany kwiatów. Jakby zliczył, to pewno nie było ich więcej niż ludzi dzisiaj.
6: Pstryknąć zdjątko i do widzenia, nie?
7: No widok jest rewelacyjny. Ośnieżone szczyty, piękna, kapitalna pogoda. No rewelacja.
8: Fajnie, pogoda dopisuje.
9: Bardzo ładne góry, widoki bardzo piękne.
10: Ciepło. Bardzo fajnie.
11: Wrażenia niesamowite.
12: Widoczki są rewelacyjne, naprawdę.
1: W wyższych partiach Tatry panują trudne zimowe warunki. Ratownicy TOPR przypominają, że na szlakach powyżej schronisk zalega gruba warstwa śniegu i zalegają wędrówki w niższych partiach gór. W Tatrach powyżej górnej granicy lasu obowiązuje 1. stopień zagrożenia lawinowego. A więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
0: Poranek pogodny. Kilka stopni w plusie. Czeka nas słoneczny dzień.
13: MC Radio 2 i 7. Miejska fala informacji.

0: Reklama.
1: Magda, ratuj! Ceny na majówkę są z kosmosu. Porażka.
2: Spokojnie, mam sprawdzoną ofertę bez wydawania fortuny.
1: Jaką?
2: Termy Maltańskie. Od 1 maja otwierają powiększoną plażę zewnętrzną, więc będę łapać opaleniznę na złotej plaży.
1: Super! A co z dziećmi?
2: One wyszaleją się na basenach z dzikimi zjeżdżalniami i torem przeszkód, a my w końcu odpoczniemy.
1: No i to jest plan.
3: Termy Maltańskie. 1 maja otwieramy plażę zewnętrzną.
0: Reklama.

0: jest 8.
1: Sobota, 2 maja, wiadomości MC Radia, Marek Polak zapraszam. Tłumy turystów w poznańskim zoo to m.in. ze sprawą majówkowych atrakcji dla zwiedzających, by ułatwić poruszanie się po rozległym terenie, kursuje bezpłatna kolejka parkowa. Nasz reporter sprawdził, czy mimo tłumów humory dopisywały gościom.
2: Całość na pieszo, a potem jeszcze kolejko.
3: Mieliśmy nalutkę kolejką.
4: Nie? Wrażenia bardzo fajne, ale dużo ludzi, to na pewno, tak ogólnie dzieciaki były zadowolone, to w sumie najważniejsze, że dzieci były zadowolone z całej atrakcji.
2: Widzieliśmy akurat posiłek tygrysa, więc dzieci bardzo zadowolone.
5: Łapo mięso, no i prawie zerwał sałę. No.
1: Ogromne zainteresowanie sprawiło, że główny parking błyskawicznie się zapełnił. Spodziewając się tego, władze ogrodu już wcześniej decydowały o uruchomieniu dodatkowych miejsc na terenie dawnej fabryki wódki przy ulicy Komandoria. W podobny sposób ogród będzie funkcjonował dziś i jutro. Teraz majówka w gnieźnieńskiej parowozowni. Powstała ona w 1872 roku i do dziś nie brakuje chętnych, aby zwiedzać najlepiej zachowany taki obiekt techniki kolejowej w Europie, mówi przewodnik Stowarzyszenia Parowozownia Gniezno Hugo Kamieniarz.
6: Na sam początek sobie obejdziemy obiekt dookoła.
7: To udało tu się zachować całą infrastrukturę, która była używana do obsługi parowozów. Posiadamy różne lokomotywy spalinowe, tak jak SM-30, L60 bądź SM03, 5 wózków motorowych, na przykład WM10. Posiadamy 2 ogromne hale wachlarzowe.
1: W parowozowni można też oglądać wystawę zdjęć dawnych pracowników. W najlepszych latach pracowało w tym zakładzie około 5000 osób. Pracuje bez przerwy od 86 lat. Najsłynniejszy polski ślusarz świętował wczoraj 100. urodziny. Wacław Milewski jest aktywny zawodowo od 14 roku życia. Podkreśla, że praca była dla niego najważniejsza i przyniosła satysfakcję, chociaż niepotrzebnie nie rezygnował przez nią z przyjemności.
8: No żałuję, że za dużo pracowałem. O, tego, nie? Trzeba było mniej pracować. Komu to potrzebne było, nie?
1: Pan Wacław przyznaje, że chciałby kupić motocykl, ale słaby wzrok nie pozwala mu prowadzić. Warsztat przy Starołęce odwiedza coraz mniej klientów. Stulatek nie chce go zamykać i planuje otwarcie w jego miejscu muzeum. A więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
0: Poranek pogodny. Powyżej 10 stopni. Przed nami słoneczny dzień.
9: MC Radio 2 i 7. Miejska fala informacji.

MC Radio Poznań. Największe hity i najlepsze nowości.

0: Reklama.
1: Magda, ratuj! Ceny na majówkę są z kosmosu. Porażka.
2: Spokojnie, mam sprawdzoną ofertę bez wydawania fortuny.
1: Jaką?
2: Termy Maltańskie. Od 1 maja otwierają powiększoną plażę zewnętrzną, więc będę łapać opaleniznę na złotej plaży.
1: Super! A co z dziećmi?
2: One wyszaleją się na basenach z dzikimi zjeżdżalniami i torem przeszkód, a my w końcu odpoczniemy.
1: No i to jest plan.
3: Termy Maltańskie. 1 maja otwieramy plażę zewnętrzną.
0: Reklama.

0: Jest już 9.
1: Sobota, 2 maja, wiadomości MC Radia, Marek Polak zapraszam. 395 nietrzeźwych kierowców zatrzymała policja w pierwszym dniu majówki. Wczoraj na polskich drogach doszło do 66 wypadków, zginęło 5 osób, a 75 zostało rannych. Dwie ofiary śmiertelne są z Wielkopolski. Przez cały długi weekend kierowcy muszą spodziewać się większej liczby kontroli drogowych. Dziś dzień flagi. W pierwsze dni maja wywieszamy polską flagę na znak wyrazu szacunku do państwowego symbolu i okazania dumy z przynależności narodowej. Obowiązek wywieszania flagi państwowej mają instytucje publiczne. Historyk dr Andrzej Kompa przypomina, jak powinni ją eksponować zwykli obywatele.
2: Wywieszamy flagę bez herbu państwowego na białym polu, dlatego że to jest flaga, która jest właściwie przewidziana do użytkowania wyłącznie przez ambasady, misje dyplomatyczne, misje wojskowe za granicą i polskie statki.
1: Co ważne, flagi nie powinno się eksponować podczas ulewy czy silnego wiatru. Żółty, lekko postrzępiony na brzegach. Świat poznał tulipana Robert Korzeniowski. Chrzest nowej odmiany był kulminacją pierwszego dnia 16 międzynarodowych targów tulipanów w Chrzybsku Wielkim. Robert Korzeniowski, jeden z najbardziej utytułowanych polskich sportowców, zjawił się osobiście.
3: Chętnie zakorzenię się w każdym ogrodzie. To jest dla mnie coś niebywałego, tym bardziej, że no, widziałem też tulipany Jana Pawła II. Trudno się nie wzruszyć i trudno nie zastanawiać, czy to na pewno o to chodzi i czy to na pewno o mnie chodzi. Wspomniał mi o tym Jakub Rutnicki, minister sportu. Ja w którymś momencie myślałem, że on żartuje. Było blisko prima aprilis, myślałem, że to jest coś w tym stylu.
1: Międzynarodowe targi tulipanów potrwają do jutra, wstęp bezpłatny. Samochody zjadą dziś z toru Poznań. Na kilka godzin zastąpią ich sportowcy z całej Polski. Wezmą udział w rekordowej wrotkarskiej majówce. W wyścigu na torze wystartuje prawie 300 zawodników. Profesjonaliści, amatorzy będą rywalizować o mistrzostwo na dystansie półmaratonu. Po 12 wystartują kobiety, a o 14 mężczyźni. Wyniki zostaną także zaliczone do rankingu długodystansowego Pucharu Polski, cyklu wyścigów rozgrywanego przez cały sezon. A więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
0: Pogodny wyż. Słonecznie. O, temperatura rośnie. Widać na słupku.
4: MC Radio. Miejska fala informacji.

0: Reklama.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.

MC Radio Kultura Sebastian Kończak. Na długi majowy weekend Brama Poznania przygotowała program pełen atrakcji, warsztaty, spacery, animacje dla dzieci, koncerty. Premierowa wystawa plenerowa poświęcona traktowi królewsko-cesarskiemu i wiele, wiele innych atrakcji. Od 11 do 18 przez całą majówkę wstęp wolny. Więcej szczegółów na stronie Bramy Poznania. 3 dni relaksu, dobrej muzyki, pysznego jedzenia i zabawy czekają na Was nad Maltą. Na placu przy torze regatowym stanął bazar kuchni tatarskiej i orientalnej, a także stoiska z czekoladą. Będzie można zatem wziąć udział w turnieju badmintona, pobawić się na placu zabaw, nie zabraknie koncertów, dyskotek i szalonej zabawy w chmurach piany na brzegu Jeziora Maltańskiego jeszcze dziś i jutro od godziny 10 do 18. Zaraz obok na terenie nowego zoo też sporo się dzieje, będzie kursować bezpłatna kolejka, będzie trasa turystyczna na terenie Fortu III i będą oczywiście spotkania ze zwierzakami. O ile to możliwe, to oczywiście będzie można takie zwierzaki nawet zobaczyć, jak się karmi. Od 9 do 19 majówka w nowym zoo na Was czeka. Czeka na Was również poznańska palmiarnia, bo tam oprócz tradycyjnego zwiedzania pawilonu czeka na Was świat roślin owadożernych. Od 9 do 18. Sporo się w Poznaniu dzieje w majówkę, zatem jeśli ktoś ma ochotę, na pewno znajdzie coś dobrego dla siebie. Polecamy również wizytę na kontenerach. Tam plaża gier i zabaw już na Was czeka. Wielkie otwarcie kontenerów się już odbyło. No i majówka nad Wartą na kontenerach. Jak znalazł?

0: klubowej muzyki. To wszystko dla was. Każda sobotnia noc, godzina 23. Zapraszam was gorąco. Klubowe MC Radio 102,7 FM. Miksuje dla was Tomasz Fonferek, DJ Fonfer.
1: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Magda, ratuj! Ceny na majówkę są z kosmosu. Porażka.
2: Spokojnie, mam sprawdzoną ofertę bez wydawania fortuny.
1: Jaką?
2: Termy Maltańskie. Od 1 maja otwierają powiększoną plażę zewnętrzną, więc będę łapać opaleniznę na złotej plaży.
1: Super! A co z dziećmi?
2: One wyszaleją się na basenach z dzikimi zjeżdżalniami i torem przeszkód, a my w końcu odpoczniemy.
1: No i to jest plan.
3: Termy Maltańskie. 1 maja otwieramy plażę zewnętrzną.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.
5: Hej, Fonsi.

0: Jest już 10.
1: Sobota, 2 maja, wiadomości MC Radia, Marek Polak zapraszam. Po wieczornym pożarze otwarty jest dziś rynek Jeżycki i można zrobić zakupy. Wieczorem strażacy dostali wezwanie do pożaru straganów, dym widoczny był z wielu miejsc w Poznaniu. Dziś wyłączony z użytkowania jest kilka straganów, nadpalony jest także pawilon, gdzie kwiaciarnia miała magazyn. Pan Michał, który handluje warzywami na rynku Jeżyckim, mówi, że w tym miejscu swój stragan miała jego znajoma.
2: Znajoma, która tam wyszła w tym roku dopiero, nie? No, ale to ewidentnie było podpalenie, nie? No, że ktoś przyszedł i benzyną, bo strażacy nawet mówili, że śmierdziało benzyną, nie?
3: Jestem przerażona, przecież najpierw tam się paliło, teraz tu. Co tu się dzieje na tym Bożym świecie? To jest przerażenie, straszne. Człowiek przychodzi i takie rzeczy zostaje.
1: Strażacy szybko opanowali pożar, akcja trwała godzinę, nikt nie ucierpiał. Przez całą majówkę wyłączone są parkomaty poznańskiej strefy. Kierowcy mogą sporo zaoszczędzić. Pierwsza godzina parkowania w ścisłym centrum Poznania kosztuje prawie 10 zł, a kolejne są jeszcze droższe. Dziś też pierwsza sobota, kiedy tramwaje w Poznaniu kursują częściej. Zatem zdecydował, że w godzinach 12-20 składy będą przyjeżdżać na przystanki co kwadrans, a nie jak wcześniej co 20 minut. Leśnicy apelują o wyjątkową ostrożność podczas majówkowego grillowania. W lasach jest bardzo sucho. Rozpalanie ognisk czy grillowanie nawet w wyznaczonych do tego miejscach niesie za sobą ryzyko pożaru.
4: Ognisko czy grilla można rozpalić w lesie tylko w wyznaczonych miejscach. Jak przypomina Jolanta Sojka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, z ogniem trzeba być bardzo ostrożnym.
5: No bo zawsze może się tak zdarzyć, że niechcący zupełnie gdzieś tam nie dogasimy to ognisko. No i to może spowodować duże straty w środowisku leśnym, wśród jego mieszkańców.
4: W majowy weekend chętnych do grillowania jest zwykle więcej niż wyznaczonych przez leśników miejsc i ogień jest rozpalany często poza bezpiecznymi polanami. W lasach jest tymczasem susza, dodaje Jolanta Sojka.
5: Przy tak wysokich temperaturach, jednocześnie brak tu opadów, silnym wietrze, no mamy bardzo dużo pożarów.
4: Alarmujące są statystyki Komendy Głównej Straży Pożarnej. W całym kraju od początku roku odnotowano ponad 2000 pożarów lasów.
1: Informowała Aneta Łuczkowska. Pod znakiem 20-lecia traktu królewsko-cesarskiego przebiega majówka w Bramie Poznania. W programie Spacery w historycznych miejscach opowieści o 40 pokoleniach poznaniaków tworzących historię miasta, ale też warsztaty. Chętni zrobią ekologiczną biżuterię lub wybiorą się w rowerową wyprawę traktem królewsko-cesarskim. Jutro koncert w Amfiteatrze Bramy, do tego dwie wystawy czasowe, w tym jedna w formie gry. A więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
0: Ulice zalane słońcem. Będzie bardzo ciepło. Rowerowy wypad za miasto wskazany będzie udany.
6: MC Radio 2 i 7. Miejska fala informacji.

0: Reklama.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.

0: MC Radio Kultura, Sebastian Kończak. Może byście pojechali sobie tramwajem albo autobusem zabytkowym po Poznaniu? Jest taka opcja, bo przez cały długi weekend linie turystyczne kursują i te ze zwiększoną częstotliwością, bo co 20 minut. Linia turystyczna 20 to linia tramwajowa obsługiwana tramwajem GT8, linia turystyczna 100 to autobusy Noplan, Jelcz, Ikarus, Man, Solaris, Urbino. To wszystko będzie kursować po Poznaniu. Do tego jeszcze linia 102, na której będzie kursował Noplan N4020 oraz Ikarus 260. Zresztą wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie mpkpoznan.pl. No i przypominamy, że przez cały długi weekend również kursuje Maltanka. A może coś sportowego? Tor Poznań to nie tylko miejsce dla szybkich samochodów i motorów, można na nim też spotkać ludzi. I tak właśnie dzisiaj, w majówkową sobotę, to miejsce opanowane będzie przez wrotkarzy. Wrotkarska majówka na torze Poznań potrwa od godziny 10 do 17. Zapraszamy też miłośników żużla na Golęcin. Skorpiony wróciły na wyremontowany obiekt i w meczu ze Stalą Rzeszów zdobyły pierwsze 2 punkty w tym sezonie. Pojedynek zgromadził sporą publiczność, podobnie podejrzewam będzie także dzisiaj. Fani żużla, jeśli nie wyjeżdżają z miasta, zatem zdecydowanie wybierają się na Golaj, ponieważ na kolejną okazję będą musieli czekać ponad miesiąc. PSŻ Poznań, Orzeł Łódź. Mecz żużlowy na Golęcinie rozpocznie się o godzinie 14. A propos sportów motorowych, to w Krajkowie karczma Podkowa Leśna zaprasza bardzo gorąco na zlot miłośników 4 kółek. Zlot samochodowy. Przygotujcie się na wyjątkowy dzień pełen motoryzacji, emocji, podczas których zobaczycie zarówno klasyczne perełki, jak i nowoczesne auta. Zabierzcie znajomych, wpadnijcie na dobre jedzenie i spędźcie dzień wśród wyjątkowych samochodów od godziny 12 do 17 w Podkowie Leśnej w Krajkowie. Zlot samochodowy potrwa. Do tego polecamy również majówkę w gminie Tarnowo Podgórne. A dlaczego? No dlatego, że tam są między innymi darmowe dmuchańce. Wczoraj były w Przeźmierowie, dzisiaj majówka na zupełnie darmowych dmuchańcach w Lusowie na plaży przy ulicy Ogrodowej. Ponadto otwarty piknik rodzinny z golfem dla mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne. Piknik w parku 700-lecia, gdzie czeka miasteczko Zdrowia i strażackie dmuchańce. Do tego ogólnopolski mały wyścig pokoju, a także piknik strażacki. To wszystko czeka na was w gminie Tarnowo Podgórne. Więcej informacji oczywiście na gminnych stronach.
1: MC Radio 102,7 FM.

0: Autopromocja.
1: Kiedy inne stacje grają wciąż to samo, non-stop te same utwory. MC Radio Poznań jest jak źródło na pustyni. Między 9 a 18 nie powtarzamy tego samego utworu. Sprawdź nas.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Już 16 raz spotykamy się na Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. 4 dni wydarzenia, którego dyrektorem artystycznym jest Leszek Możdżer, to 11 projektów muzycznych, wernisaż, strefa chillout i niepowtarzalne okoliczności przyrody. Na scenie pojawią się m.in. John Zorn, Sullivan Fortner, Stanley Clark, Kinga Gwyk, Maciej Sikała, Young Power New Edition i oczywiście Leszek Możdżer. Zapraszamy od 31 maja do 3 czerwca.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Reklama.

0: 11.
1: Sobota, 2 maja, wiadomości MC Radia, Marek Polak zapraszam. Policja apeluje do kierowców o szczególną uwagę na inne pojazdy poruszające się po drogach. Słoneczna i ciepła aura sprawia, że podczas majówki pojawia się więcej rowerzystów i motocyklistów. Choćby dlatego kluczowe jest zachowanie bezpiecznej od prędkości, mówi nadkomisarz Krzysztof Król z Policji w Pile.
2: W tym okresie dużego, wzmożonego ruchu na drodze, pogody sprzyjającej do ruchu motocyklistów, hulajnóg, zwracajmy na to mocno, szczególnie uwagę, bądźmy ostrożni. Prosiłbym, apelowałbym, aby ściągnąć nogę z gazu, dostosować faktycznie prędkość do prędkości obowiązującej, bezpiecznej.
1: Patroli na drogach podczas majówki jest więcej. Kontrolują nie tylko prędkość i trzeźwość kierowców, ale także, czy dzieci przewożone są we właściwy sposób. Niewiele flag wywieszono dziś w Poznaniu. 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Centrum biało-czerwone wiszą przede wszystkim na urzędach, szkołach oraz pojedynczych kamienicach czy budynkach mieszkalnych. Tłumaczenia poznaniaków, dlaczego nie wywiesili flag, są różne.
3: No ja nie, bo ja mam na parterze, więc jakbym wywiesiła, to i tak byłoby tylko przez parę minut.
4: Ktoś był ukradł?
3: No ściągają.
4: Naprawdę?
3: No a jak pan myśli?
4: Myślałem, że flagi to się nie ściąga.
3: No ja nie ściągam, ale są tacy, że im przeszkadzają.
1: Dziś rano we wszystkich jednostkach Straży Pożarnej w Wielkopolsce z tej okazji odbyła się uroczysta zmiana służby, podczas której podniesiono flagę państwową na maszt oraz odegrano hymn Polski. Dziś 30. parada parowozów w Olsztynie, na którą przyjechały lokomotywy m.in. z Belgii, Niemiec czy Luksemburga. Na jubileuszowej edycji organizatorzy spodziewają się dużej frekwencji, a widać to w tempie wyprzedania biletów, mówi Arkadiusz Chorowski z parowozowni w Olsztyn.
5: Od bardzo, bardzo dawna nie udało się zgromadzić tak dużej ilości parowozów na naszym olsztyńskim święcie. 10 paradujących i z różnych stron Europy. Bilety na ten moment zostały już wszystkie przez internet wyprzedane, ale chciałbym też zaznaczyć, że samo widowisko jest imprezą plenerową, niebiletowaną.
1: Parada ruszy o 13.45, o 23.15 widowisko świetlne parowozownia nocą. Zabytkową kolej będzie można poczuć mocniej, wsiadając do jednego ze składów podczas około paradowych przejażdżek. A więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
6: Słonecznie. Hej, w górę temperatura. Temperatura w górę. Pogoda w sam raz na spacer.
7: MC Radio. Miejska fala informacji.

MC Radio Poznań. Gramy dla ciebie tak i tak. Tak też. Największe hity i najlepsze nowości.

0: Reklama.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.

0: MC Radio Kultura Sebastian Kończak na długi majowy weekend. Brama Poznania przygotowała program pełen atrakcji, warsztaty, spacery, animacje dla dzieci, koncerty, premierowa wystawa plenerowa poświęcona traktowi królewsko-cesarskiemu i wiele, wiele innych atrakcji. Od 11 do 18 przez całą majówkę wstęp wolny, więcej szczegółów na stronie Bramy Poznania. 3 dni relaksu, dobrej muzyki, pysznego jedzenia i zabawy czekają na Was nad Maltą. Na placu przy torze regatowym stanął bazar kuchni tatarskiej i orientalnej, a także stoiska z czekoladą. Będzie można zatem wziąć udział w turnieju badmintona, pobawić się na placu zabaw, nie zabraknie koncertów, dyskotek i szalonej zabawy w chmurach piany na brzegu Jeziora Maltańskiego jeszcze dziś i jutro od godziny 10 do 18. Zaraz obok na terenie nowego zoo też sporo się dzieje. Będzie kursować bezpłatna kolejka, będzie trasa turystyczna na terenie Fortu III i będą oczywiście spotkania ze zwierzakami. O ile to możliwe, to oczywiście będzie można takie zwierzaki nawet zobaczyć, jak się karmi. Od 9 do 19 majówka w nowym zoo na Was czeka. Czeka na Was również poznańska palmiarnia, bo tam oprócz tradycyjnego zwiedzania pawilonu czeka na Was świat roślin owadożernych. Od 9 do 18. Sporo się w Poznaniu dzieje w majówkę, zatem jeśli ktoś ma ochotę, na pewno znajdzie coś dobrego dla siebie. Polecamy również wizytę na kontenerach. Tam plaża gier i zabaw już na Was czeka. Wielkie otwarcie kontenerów się już odbyło. No i majówka nad Wartą na kontenerach. Jak znalazł?
1: MC Radio 102,7 FM.

0: klubowej muzyki, to wszystko dla was. Każda sobotnia noc, godzina 23. Zapraszam was gorąco. Klubowe MC Radio 102,7 FM. Miksuje dla was Tomasz Fonferek, DJ Fonfer.
1: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.

0: Jest południe.
1: Sobota, 2 maja, wiadomości MC Radia, Marek Polak zaprasza. Niespodziewany skok temperatury wywołał falę spontanicznych wyjazdów. Ze względu na krótki termin tegorocznej majówki i wcześniejsze, mało optymistyczne zapowiedzi synoptyków, wielu rezygnowało z dalszych wyjazdów. Teraz jednak pogoda zachęca do wyjścia z domu i szybkich podróży. Przyjechaliśmy rano do Poznania, powiedział nam dziś turysta z Wrocławia.
2: Stare zoo, później rynek, Malta. Zobaczymy, co tu jeszcze jest, bo kupiliśmy powrotny wieczorem, także...
3: Taki jednodniowy wypad.
2: Tak, tak. Spontan taki, o, że tak powiem.
3: I dlaczego padło na Poznań?
2: A bo ja tutaj byłem, za 20 lat temu. Majówka jest, to co, wybierzemy się.
1: A atrakcji w Poznaniu w ten weekend nie brakuje. Wielką majówkę zorganizowano nad poznańską Maltą. Na placu przy torze regatowym stanęły food trucki. Dla dzieci przygotowano m.in. dmuchany plac zabaw. Tłumy odwiedzają też nowe zoo. Na pancerną majówkę zaprasza z kolei dzisiaj Pilskie Muzeum Wojskowe. Z pewnością usatysfakcjonuje ona miłośników militariów. Będą czołgi, wozy opancerzone oraz ich bierne modele. Do tego dorzucamy jeszcze dynamiczne pokazy. Będzie grubo, zapowiada dyrektor muzeum Przemysław Olszyński.
4: Czołgi nasze, które mamy, poustawiamy na terenie imprezy. Będzie można do większości z nich wsiąść, zobaczyć, jak jest na miejscu kierowcy, zrobić sobie zdjęcie w hełmofonie koniecznym, bo w hełmofonie każdy wygląda dobrze. Wystawimy czołg T-34 z armatą 85. Będzie bojowy wóz piechoty, będzie MTLB, także tych pojazdów gąsienicowych naprawdę będzie dużo.
1: Pancerna majówka na lotnisku w Pile przy hangarach Muzeum Wojskowego od 14 do 18. Piłkarze Lecha Poznań chcą dziś wykonać kolejny krok na drodze do obrony tytułu Mistrzów Polski. Liderujący w tabeli kolejorz wieczorem zmierzy się na wyjeździe z walczącym o utrzymanie Motorem Lublin. Poznaniacy są faworytem spotkania, ale trener Niels Frederiksen przestrzega.
5: Analizowaliśmy ten zespół i widzimy tam sporo jakości. To jedna z tych drużyn, które starają się grać w piłkę. Mamy sporo zespołów w lidze, które skupiają się na defensywie, grze z kontry i stałych fragmentach gry. Ale Motor nie jest jednym z nich. To będzie starcie dwóch drużyn, które chcą być przy piłce i kreować grę.
1: Początek meczu Lecha z Motorem o 20:15, transmisja na antenie Radia Poznań. A więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
0: W Poznaniu bardzo ładna pogoda. Powyżej 20 stopni. W maju jak w raju.
6: MC Radio. Miejska fala informacji.

0: Reklama.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.

0: MC Radio Kultura, Sebastian Kończak. Może byście pojechali sobie tramwajem albo autobusem zabytkowym po Poznaniu? Jest taka opcja, bo przez cały długi weekend linie turystyczne kursują i te ze zwiększoną częstotliwością, bo co 20 minut. Linia turystyczna 20 to linia tramwajowa obsługiwana tramwajem GT8, linia turystyczna 100 to autobusy Noplan, Jelcz, Ikarus, MAN, Solaris, Urbino. To wszystko będzie kursować po Poznaniu. Do tego jeszcze linia 102, na której będzie kursował Noplan N4020 oraz Ikarus 260. Zresztą wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie mpkpoznan.pl. No i przypominamy, że przez cały długi weekend również kursuje Maltanka. A może coś sportowego? Tor Poznań to nie tylko miejsce dla szybkich samochodów i motorów, można na nim też spotkać ludzi. I tak właśnie dzisiaj, w majówkową sobotę, to miejsce opanowane będzie przez wrotkarzy. Wrotkarska majówka na torze Poznań potrwa od godziny 10 do 17. Zapraszamy też miłośników żużla na Golęcin. Skorpiony wróciły na wyremontowany obiekt i w meczu ze Stalą Rzeszów zdobyły pierwsze 2 punkty w tym sezonie. Pojedynek zgromadził sporą publiczność, podobnie podejrzewam będzie także dzisiaj. Fani żużla, jeśli nie wyjeżdżają z miasta, zatem zdecydowanie wybierają się na Golaj, ponieważ na kolejną okazję będą musieli czekać ponad miesiąc. PSŻ Poznań, Orzeł Łódź. Mecz żużlowy na Golęcinie rozpocznie się o godzinie 14. A propos sportów motorowych, to w Krajkowie karczma Podkowa Leśna zaprasza bardzo gorąco na zlot miłośników 4 kółek. Zlot samochodowy. Przygotujcie się na wyjątkowy dzień pełen motoryzacji, emocji, podczas których zobaczycie zarówno klasyczne perełki, jak i nowoczesne auta. Zabierzcie znajomych, wpadnijcie na dobre jedzenie i spędźcie dzień wśród wyjątkowych samochodów od godziny 12 do 17 w Podkowie Leśnej w Krajkowie. Zlot samochodowy potrwa. Do tego polecamy również majówkę w gminie Tarnowo Podgórne. A dlaczego? No dlatego, że tam są między innymi darmowe dmuchańce. Wczoraj były w Przeźmierowie, dzisiaj majówka na zupełnie darmowych dmuchańcach w Lusowie na plaży przy ulicy Ogrodowej. Ponadto otwarty piknik rodzinny z golfem dla mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne. Piknik w parku 700-lecia, gdzie czeka miasteczko Zdrowia i strażackie dmuchańce. Do tego ogólnopolski mały wyścig pokoju, a także piknik strażacki. To wszystko czeka na Was w gminie Tarnowo Podgórne. Więcej informacji oczywiście na gminnych stronach.
1: MC Radio 102,7 FM.

0: Reklama.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.

0: Jest 13.
1: Sobota, 2 maja, wiadomości MC Radia, Marek Polak, zapraszam. Przez całą majówkę wyłączone są parkomaty poznańskiej strefy. Kierowcy mogą sporo zaoszczędzić. Pierwsza godzina parkowania w cisłym centrum kosztuje prawie 10 zł, kolejne są jeszcze droższe. Dziś też pierwsza sobota, kiedy tramwaje kursują częściej. ZTM zdecydował, że w godzinach 12-20 składy będą podjeżdżać na przystanki co kwadrans, ani jak do tej pory w soboty co 20 minut. 100-metrową białą czerwoną flagę ponieśli ulicami miasta mieszkańcy Szamotu. W ten sposób uczcili dzisiejsze święto flagi. Teraz na rynku trwa patriotyczny festyn. Jest tam Grzegorz Ługawiak.
2: Setki mieszkańców zebrały się na placu Sienkiewicza, gdzie każdy chwycił brzeg flagi, by ponieść ją w rytm werbla wzdłuż parku zamkowego na rynek. Na czele patriotycznego korowodu szli starosta Beata Hanyżak, wiceburmistrz Krzysztof Wolny oraz proboszcz Bazyliki Olegiackiej ksiądz Krzysztof Ren. Na pomysł uczczenia święta flagi w tak niebanalny sposób wpadł burmistrz, a 100-metrową flagę ufundował sponsor. Trafi ona teraz do biblioteki miejskiej. Na rynku kończy się właśnie piknik, podczas którego prezentowały się na stoiskach służby mundurowe, a na scenie występowali młodzi artyści z patriotycznym repertuarem. Mieszkańcy dopisali, zarówno starsi, którzy patriotyzm wynieśli z domu, jak i młodsi, którzy uczą się go w czasie takich świąt jak dzisiejsze.
1: Na koniec zagranica. Wieloryb Timi, wypuszczony do Morza Północnego, transportowany od wtorku humbak przez 2 miesiące, krążył i utykał na płciznach przy niemieckich brzegach Bałtyku. Adam Kurczewski.
3: Organizatorzy akcji ratunkowej dla Timiego przekazali, że wieloryb wypłynął do morza. Miał się w nim zanurzyć, wypłynąć na powierzchnię i fontannami wody pokazać, że oddycha. 4 ostatnie dni humbak spędził na pokładzie barki, w której był zanurzony w wodzie i dokarmiany, zanim we wtorek ruszył w drogę powrotną z Bałtyku do morza, w którym panuje odpowiednie dla niego wyższe zasolenie i gdzie występuje więcej pokarmu. Leżał na mieliźnie Zatoki Wyspy Pyl niedaleko miasta Wismar. W sumie spędził 2 miesiące u bałtyckiego wybrzeża Niemiec. Początkowo był widziany, gdy zaplątywał się w sieci rybackie, potem utykał na płciznach. Pierwsze reakcje ssaka po uwolnieniu w Morzu Północnym ratownicy oceniają jako oznakę sukcesu akcji. Zwierzę jest wciąż obserwowane z drona. Prywatna akcja kosztowała 1,5 miliona euro, czyli ponad 6 milionów złotych.
1: A więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
0: W Poznaniu bardzo ładna pogoda. Powyżej 20 stopni. W maju jak w raju.
4: MC Radio 2 i 7. Miejska fala informacji.

0: Reklama.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.

0: MC Radio Kultura, Sebastian Kończak. Wieczorową porą w Poznaniu to najlepiej włączyć MC Radio. Tam MC Party z imprezową muzyką po 20, a potem wkracza DJ Fonfer, czyli Tomasz Fonferek, i od godziny 23 zaprasza na klubowe MC Radio. Polecamy się w każdym razie. A kto jednak woli spędzić czas na świeżym powietrzu, to informujemy, że otworzył się nocny targ towarzyski i dzisiaj wieczorem będzie tam na pewno koncertowo. Do tego rusza 14 sezon Silent Disco na Placu Wolności. To impreza, podczas której każdy wybiera, do jakiej muzyki chce tańczyć. Silent Disco na Placu Wolności od godziny 22 do 1. W X-Demonie White Revolution to kolejna impreza, podczas której wszystko będzie białe, więc obowiązkowo trzeba przyjść na biało. Gościem specjalnym tego wydarzenia będzie legenda Eurodance Captain Jack. X-Demon zaprasza od godziny 22. Bas Growki pojawią się również dzisiaj w Poznaniu. To trójmiejski projekt audiowizualny łączący ze sobą psychodeliczne noise i showgaze w eksperymentalnym wydaniu. Zapraszają Bas Growki i Black Minach do Dragon Social Club na godzinę 20. Z koncertem przyjeżdża również mieszkająca w Finlandii, ale pochodząca z Polski, Catself. Jej utwory inspirowane są przyrodą, podróżami czy codziennymi wydarzeniami. Catself z koncertem wystąpi w trzeciej stronie baru na Garbarach o godzinie 20. A w sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek dzisiaj dla miłośników doznań operowych toś na żywo ze sceny Metropolitan Opera. W kinach na całym świecie będzie wyświetlany w ten wieczór Eugeniusz Oniegin. Met Opera Live, kino pałacowe, sala wielka, godzina 19.
1: MC Radio 102,7 FM.

0: Autopromocja.
1: Co ty taka uchahana od samego rana?
2: Jaka uchahana? Ukochana chyba.
3: Ale przez kogo?
2: Przez słuchaczy.
3: Nie.
2: Tak. Najlepszy poranek tylko w MC Radio.
1: U nas jak zawsze energetyczna muzyka na początek dnia.
3: Dużo informacji o tym, co dzieje się na drogach.
2: A, no czekajcie, coś jeszcze do tego? Przeprowadzimy przez wszystkie korki w Poznaniu.
3: I powiemy, jaka jest pogoda.
2: Nikt tak nie budzi jak my. Sebastian Kończak.
3: Ania Drzazga.
2: I Leszek Łukomski.
3: Jesteśmy tutaj na straży dobrego porannego wstawania.
2: Od poniedziałku do piątku.
3: Od 6 do 10.
1: A przy okazji też będzie bardzo kulturalnie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Reklama.

0: Jest 14.
1: Sobota, 2 maja, wiadomości MC Radia, Marek Polak, zapraszam. Majówka przyciągnęła tłumy do poznańskiej palmiarni. Choć o tej porze roku obiekt miał być już zamknięty i przebudowywany, to z powodu przedłużających się procedur przetargowych, pawilony wciąż pozostają otwarte dla zwiedzających. Można podziwiać wystawę roślin owadożernych. Do palmiarni poznańskiej przychodzą dziś głównie rodziny z dziećmi.
2: Dzień wolny i chcieliśmy się przejść z dziećmi. One same chętnie chodzą wszędzie, także staramy się być regularnie, także dzieci też bardzo chętnie przychodzą. Majówka pod znakiem roślin. Ogród botaniczny jest.
1: W pawilonach można zobaczyć tysiące egzotycznych roślin, od ogromnych palm po kaktusy. Podczas przebudowy palmiarnia poznańska może być zamknięta nawet przez 3 lata. Rolkarze opanowali dziś Tor Poznań, gdzie po raz kolejny odbyła się wrotkarska majówka. Miłośnicy rolek rywalizowali na torze wyścigowym, na którym zwykle ścigają się samochody. Zapisałam się pierwszy raz, powiedziała nam jedna z uczestniczek, która debiutowała dziś w takich zawodach.
3: To jest dystans 20 km. Na rolkach jeżdżę od roku, więc jakby dla mnie to jest też taka motywacja i też jakby powrót do sportu, walka z nadwagą, więc jakby no atmosfera jest niesamowita.
4: Dzwonię po to, żebyście dzisiaj tutaj dzwoniły. Jak pobijecie swoje życiówki, będą rekordy.
1: Część uczestników wrotkarskiej majówki podkreślała, że warunki z powodu wysokiej temperatury nie były najłatwiejsze do bicia rekordów życiowych. Pierwsza taka impreza na torze Poznań odbyła się w 2009 roku. W tym roku padł rekord frekwencji. To najważniejszy egzamin w ich dotychczasowym życiu. W poniedziałek rozpoczynają się matury. Ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników musi zdać egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego na minimum 30%, a także podejść do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Zdający nie kryją, że nerwy już się pojawiają.
5: Jest trochę stres jednak. Powiem szczerze, że już to napięcie tak od jakiegoś czasu czuję. Widzę, że to się tak przekłada trochę na mnie.
6: Wszystko, co możemy, to ćwiczymy. Cały czas myślimy, że za mało robimy albo za mało umiemy. To jest na pewno bardzo stresujący czas, ale szybko się skończy i
7: wyczekujemy tak naprawdę tego dnia, aż będziemy potem będziemy mogły odsapnąć.
8: Czuję, że jestem przygotowany.
1: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski przypomina, że wyniki z przedmiotów dodatkowych są punktowane przy przyjmowaniu na studia. Wyniki tegorocznych matur będą ogłoszone 8 lipca. A więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
0: W Poznaniu bardzo ładna pogoda. Powyżej 20 stopni. Na niebie ani jednej chmury i tak będzie do wieczora.
9: MC Radio. Miejska fala informacji. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

AMC Radio Poznań. Gramy dla Ciebie tak. I tak. Man, I feel like a woman. Tak też. For

0: Reklama.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.

0: MC Kolejosz Leszek Łukomski. Kolejnym znakiem zapytania, który miał w głowie Niels Fredriksen przed meczem z Legią, była obsada środka pola, a dokładnie pozycji defensywnego pomocnika. Tutaj postawił na Timotiego Ume, zawodnika, który dość poważnie podpadł trenerowi i nie pojechał z zespołem na obóz przygotowawczy w rundzie... Na obóz przygotowawczy w przerwie zimowej. Trafił wtedy do tak zwanego klubu Kokosa, a dokładnie do drużyny rezerw trenującej we Wronkach. Teraz jednak można powiedzieć, że powoli odzyskuje zaufanie trenera, bo mecz z Legią w jego wykonaniu był naprawdę dobry. Sam szkoleniowiec tak o tym mówi.
1: That was also one of the big questions, Mark. I didn't have a lot before this game.
2: To znak zapytania odnośnie Timotiego Umy w środku pola również był też takim małym znakiem zapytania, również była obsada lewo skrzydłowego, ale no tutaj zdecydowaliśmy się na wariant z właśnie Timotiem w środku pola, bo wiedzieliśmy, że w grze dwóch napastników Legii dużo takich dalekich piłek się spodziewaliśmy. Wiedzieliśmy, że rywal nieco obniży swoje ustawienie, właśnie będzie się decydował na ten wariant, co spowoduje, że będzie potrzebna siła Timotiego w środku pola w walce o drugą piłkę. Tak to się zresztą stało. No i przy okazji jeszcze, mając na uwadze to, że Legia wtedy może głównie opierać się na szybkich wyjściach z własnej połowy, wiedzieliśmy, że Timoty jest świetny w tym aspekcie, żeby stopować tego typu akcje. Miałem również w głowie to, że Timoty zagrał z Antkiem Kozubalem w meczu wyjazdowym z Rakowem Częstochowa. Obaj aż do czerwonej kartki funkcjonowali świetnie w środku pola, więc tutaj to też było takie nasze rozważanie, żeby no oczywiście wzmocnić trochę siły w środku pola. Za każdym razem oczywiście, jeżeli decydujesz się na jednego zawodnika kosztem drugiego, no to coś tracisz. Rzeczywiście mogliśmy się zdecydować na Filipa Jagiełło, który jest świetny z piłką, ale tutaj byśmy mieli nieco mniej siły w środku pola. No teraz postawiliśmy na taki wariant, no i okazał się on trafiony.
0: Nie jest pewne, czy kenijski zawodnik zostanie z Lechem po tym sezonie, ale jakby na to nie spojrzeć, grając tak jak z Legią, pozostawia dobre wrażenie. Chwilami przypominał nam naszą czarną skałę, czyli byłego naszego defensywnego pomocnika Abdulla Aziza Tetecha, który był zawodnikiem nie do przejścia w środku pola. Tak więc myślę, że takim komplementem można skwitować to, co Uma pokazał w meczu na Bułgarskiej. A teraz skupmy się na tym następnym kroku, który przed nami. Na wyjeździe Lech zmierzy się z Motorem Lublin i oby przywiózł stamtąd 3 punkty. Pierwszy gwizdek w tym spotkaniu o 20:15.
3: MC Radio 102,7 FM.

0: Reklama.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.

0: Jest 15.
1: Sobota, 2 maja, wiadomości MC Radia, Piotr Maciejewski. W Poznaniu wywieszono dziś niewiele flag. 2 maja przypada Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W centrum biało-czerwone chorągwie wiszą przede wszystkim na urzędach, szkołach i na pojedynczych kamienicach czy budynkach mieszkalnych. Tłumaczenia poznaniaków, dlaczego nie wywiesili flagi, są różne.
2: No ja nie, bo ja mam na parterze, więc jakbym wywiesiła, to i tak byłoby tylko przez parę minut.
3: Ktoś był ukradł?
2: No ściągają.
3: Prawda?
2: No a jak pan myśli?
3: Myślałem, że flagi to się nie ściąga.
2: No ja nie ściągam, ale są tacy, że im przeszkadzają.
1: Dzień Flagi RP jest obchodzony od 2004 roku. Dziś rano we wszystkich jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, również w Wielkopolsce. Z tej okazji odbyła się uroczysta zmiana służby, podczas której podniesiono flagę państwową na maszt i odegrano hymn narodowy. Spory wzrost temperatury wywołał falę spontanicznych wyjazdów. Ze względu na krótką tegoroczną majówkę i wcześniejsze mało optymistyczne zapowiedzi synoptyków, wielu ludzi zrezygnowało z dalszych wyjazdów. Bardzo ładna pogoda zachęciła jednak do wyjścia z domów i do spontanicznych podróży. Przyjechaliśmy rano do Poznania, powiedział turysta z Wrocławia.
4: Stare zoo, później rynek, Malta. Zobaczymy, co tu jeszcze jest, bo kupiliśmy powrotny wieczorem, także...
3: Taki jednodniowy wypad.
4: Tak, tak. Spontan taki, o, że tak powiem.
3: I dlaczego padło na Poznań?
4: A bo ja tutaj byłem, ohoho, za 20 lat temu. No i majówka jest, to co, wybierzemy się.
1: Atrakcji w Poznaniu w ten weekend nie brakuje. Wielką majówkę zorganizowano nad poznańską Maltą. Na placu przy torze regatowym stanęły food trucki, a dla dzieci przygotowano m.in. dmuchany plac zabaw. Tłumy odwiedzają też nowe zoo. Więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
0: W Poznaniu bardzo ładna pogoda. Powyżej 20 stopni. Na niebie ani jednej chmury i tak będzie do wieczora.

0: Reklama.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.

0: MC Kolejosz, Leszek Łukomski. Do końca sezonu zostało już niewiele czasu i niewiele meczów. Kolejosz, będąc liderem Ekstraklasy, zmierza do tego, o czym wszyscy marzymy, czyli obrony mistrzowskiego tytułu. Ostatnie mecze, chociażby ten z Pogonią w Szczecinie, czy przede wszystkim ten na Bułgarskiej z Legią Warszawa, wygrany wysoko 4-0, dają nadzieję, że i mentalnie, i sportowo Kolejosz uniesie tę presję obrony tytułu. Co o tym sądzi Niels Fredriksen?
1: Of course, there was a lot of good things in the game today that we can use going forward.
2: Oczywiście, że na podstawie dzisiejszego meczu można wyciągnąć dużo dobrych wniosków i używać tych wniosków w kontekście tych czterech ostatnich bardzo ważnych meczów, ale nie tylko z tego spotkania. Wydaje mi się, że w ostatnim meczu również pokazaliśmy odpowiednią jakość z piłką w Szczecinie, kiedy to wykreowaliśmy sobie bardzo dużo dobrych okazji. Dla mnie ważne jest to, że w każdym takim przekonującym zwycięstwie drużyna zyskuje pewność i przed tymi istotnymi ostatnimi czterema meczami w tym sezonie właśnie wejdziemy w nie z odpowiednią pewnością. Siebie, w moim odczuciu, mamy zdecydowanie największą siłę w ofensywie w Ekstraklasie. To jeszcze nie było taką regułą jesienią, jeszcze nie było tak tego widać. Mieliśmy trochę problemów zdrowotnych, też pozostało kilku zawodników, których musieliśmy w pełni wprowadzić do drużyny nowych, więc ta średnia punktowa, po niej widać tak naprawdę rozwój drużyny. Teraz po przerwie zimowej ta średnia wynosi około 2 punktów na mecz, jeszcze jesienią ona wynosiła około 1,5 punktu na mecz, więc widać, jak ta drużyna się rozwija i też to są właśnie tego przyczyny. Ja wiem o tym, że jest duża różnica pod kątem tego, w jaki sposób drużyna zbiera te punkty, ale też to pokazuje rozwój właśnie tej drużyny. No teraz mamy dużo jakości ofensywy, która cały czas w tym zespole była oczywiście, no ale musieliśmy czekać trochę na powrót zawodników po kontuzjach, musieliśmy czekać na to, że zaadoptujemy w pełni nowych zawodników i stąd też to się brało, to trzeba wziąć pod uwagę, o czym oczywiście nie wszyscy pamiętają. Niemniej tutaj z optymizmem wchodzimy w te 4 ostatnie mecze, które nam pozostały.
0: Scenariusz jest niezwykle prosty. Wygrać wszystkie mecze do końca sezonu i cieszyć się ponownie z najważniejszego trofeum. Nie jest to jednak proste zadanie, ale też nie Mission Impossible. Tak więc bardzo liczymy na kolejne kroki w drodze do tego, co zakończy się mistrzowską fetą. Teraz już nie możemy się doczekać meczu, który Lech rozegra z Motorem Lublin na wyjeździe. Pierwszy gwizdek o 20:15. Do boju, Kolejosz!
3: MC Radio 102,7 FM.

0: odmiany klubowej muzyki. To wszystko dla was. Każda sobotnia noc, godzina 23. Zapraszam was gorąco. Klubowe MC Radio 102,7 FM. Miksuje dla was Tomasz Fonferek, DJ Fonfer.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Reklama.

0: 16.
1: Sobota, 2 maja, wiadomości MC Radia, Piotr Maciejewski. W Poznaniu wywieszono dziś niewiele flag. 2 maja przypada Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W centrum biało-czerwone chorągwie wiszą przede wszystkim na urzędach, szkołach i na pojedynczych kamienicach czy budynkach mieszkalnych. Tłumaczenia poznaniaków, dlaczego nie wywiesili flagi, są różne.
2: No ja nie, bo ja mam na parterze, więc jakbym wywiesiła, to i tak byłoby tylko przez parę minut.
3: Ktoś był ukradł?
2: No ściągają.
3: Prawdę?
2: No a jak pan myśli?
3: Myślałem, że flagi to się nie ściąga.
2: No ja nie ściągam, ale są tacy, że im przeszkadzają.
1: Dzień Flagi RP jest obchodzony od 2004 roku. Dziś rano we wszystkich jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, również w Wielkopolsce, z tej okazji odbyła się uroczysta zmiana służby, podczas której podniesiono flagę państwową na maszt i odegrano hymn narodowy. Spory wzrost temperatury wywołał falę spontanicznych wyjazdów. Ze względu na krótką tegoroczną majówkę i wcześniejsze mało optymistyczne zapowiedzi synoptyków, wielu ludzi zrezygnowało z dalszych wyjazdów. Bardzo ładna pogoda zachęciła jednak do wyjścia z domów i do spontanicznych podróży. Przyjechaliśmy rano do Poznania, powiedział turysta z Wrocławia.
4: Stare zoo, później rynek, Malta. Zobaczymy, co tu jeszcze jest, bo kupiliśmy powrotny wieczorem, także...
3: Taki jednodniowy wypad.
4: Tak, tak. Spontan taki, o, że tak powiem.
3: I dlaczego padło na Poznań?
4: A bo ja tutaj byłem, za 20 lat temu. No i majówka jest, to co, wybierzemy się.
1: Atrakcji w Poznaniu w ten weekend nie brakuje. Wielką majówkę zorganizowano nad poznańską Maltą. Na placu przy torze regatowym stanęły food trucki, a dla dzieci przygotowano m.in. dmuchany plac zabaw. Tłumy odwiedzają też nowe zoo. Więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
0: Mamy prawdziwą wiosnę. Młodzi to czują i nie zaniedbują. Na niebie ani jednej chmurki. Pogoda w sam raz na spacer.
5: MC Radio. Miejska fala informacji.

0: Reklama.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.

0: MC Radio Kultura, Sebastian Kończak. Wieczorową porą w Poznaniu to najlepiej włączyć MC Radio. Tam MC Party z imprezową muzyką po 20, a potem wkracza DJ Fonfer, czyli Tomasz Fonferek, i od godziny 23 zaprasza na klubowe MC Radio. Polecamy się w każdym razie. A kto jednak woli spędzić czas na świeżym powietrzu, to informujemy, że otworzył się nocny targ towarzyski i dzisiaj wieczorem będzie tam na pewno koncertowo. Do tego rusza 14 sezon Silent Disco na Placu Wolności. To impreza, podczas której każdy wybiera, do jakiej muzyki chce tańczyć. Silent Disco na Placu Wolności od godziny 22 do 1. W X-Demonie White Revolution to kolejna impreza, podczas której wszystko będzie białe, więc obowiązkowo trzeba przyjść na biało. Gościem specjalnym tego wydarzenia będzie legenda Eurodance Captain Jack. X-Demon zaprasza od godziny 22. Bazgrołki pojawią się również dzisiaj w Poznaniu. To trójmiejski projekt audiowizualny łączący ze sobą psychodeliczne noise i showgaze w eksperymentalnym wydaniu. Zapraszają Bazgrołki i Black Minach do Dragon Social Club na godzinę 20. Z koncertem przyjeżdża również mieszkająca w Finlandii, ale pochodząca z Polski, Catself. Jej utwory inspirowane są przyrodą, podróżami czy codziennymi wydarzeniami. Catself z koncertem wystąpi w trzeciej stronie baru na Garbarach o godzinie 20. A w sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek dzisiaj dla miłośników doznań operowych coś na żywo ze sceny Metropolitan Opera. W kinach na całym świecie będzie wyświetlany w ten wieczór Eugeniusz Oniegin. Met Opera Live, kino pałacowe, sala wielka, godzina 19.
1: MC Radio 102,7 FM.

Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Reklama.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.

0: jest już 17.
1: Sobota, 2 maja. Wiadomości MC Radia, Piotr Maciejewski. Po wczorajszym pożarze dziś poznański rynek Jeżycki był czynny i można było na nim zrobić zakupy. Strażacy dostali wezwanie do pożaru straganu wczoraj wieczorem. Dym był widoczny z wielu miejsc w Poznaniu. Dziś na rynku wyłączonych z użytkowania było kilka straganów. Nadpalony jest także pawilon, gdzie kwiaciarnia miała magazyn. Pan Michał, który handluje warzywami na rynku Jeżyckim, mówi, że w tym miejscu swój stragan miała jego znajoma.
2: Znajoma, która tam wyszła w tym roku dopiero, nie? No, ale to ewidentnie było podpalenie, nie? No, że ktoś przyszedł i benzyną, bo strażacy nawet mówili, że śmierdziało benzyną, nie?
3: Jestem przerażona, przecież najpierw tam się paliło, teraz tu. Co tu się dzieje na tym Bożym świecie? To jest przerażenie, straszne. Człowiek przychodzi i takie rzeczy zostaje.
1: Dwa strażackie zastępy opanowały pożar w ciągu godziny. Nikt nie został ranny. Przez całą majówkę wyłączone są parkomaty poznańskiej strefy. Zgodnie z decyzją miejskich radnych 2 maja nie są pobierane opłaty za pozostawienie samochodu. Kierowcy mogą sporo zaoszczędzić, bo pierwsza godzina parkowania w ścisłym centrum Poznania kosztuje prawie 10 zł, a kolejne są jeszcze droższe. Dziś przypada pierwsza sobota, kiedy tramwaje w Poznaniu kursują częściej. Zarząd Transportu Miejskiego zdecydował, że od dziś w soboty w godzinach od 12 do 20 tramwaje będą przyjeżdżać na przystanki co kwadrans, a nie jak wcześniej co 20 minut. Majówka przyciągnęła tłumy do poznańskiej palmiarni. Choć o tej porze roku obiekt miał być już zamknięty i przebudowywany, to z powodu przedłużających się procedur przetargowych pawilony wciąż pozostają otwarte. Można podziwiać wystawę roślin owadożernych. Do palmiarni przychodzą dziś głównie rodziny z dziećmi.
4: Dzień wolny i chcieliśmy się przejść z dziećmi. One same chętnie chodzą wszędzie, także staramy się być regularnie, także dzieci też bardzo chętnie przychodzą. Majówka pod znakiem roślin. Ogród botaniczny jeszcze.
1: W pawilonach można podziwiać tysiące egzotycznych roślin, od ogromnych palm po kaktusy. Podczas przebudowy poznańska palmiarnia może być zamknięta nawet przez 3 lata. Więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
0: Mamy prawdziwą wiosnę. Młodzi to czują i nie zaniedbują. Na niebie ani jednej chmurki. Pogoda w sam raz na spacer.
5: MC Radio 2 i 7. Miejska fala informacji.

0: Reklama.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.

0: MC Radio Kultura, Sebastian Kończak. Wieczorową porą w Poznaniu to najlepiej włączyć MC Radio. Tam MC Party z imprezową muzyką po 20, a potem wkracza DJ Fonfer, czyli Tomasz Fonferek, i od godziny 23 zaprasza na klubowe MC Radio. Polecamy się w każdym razie, a kto jednak woli spędzić czas na świeżym powietrzu, to informujemy, że otworzył się nocny targ towarzyski i dzisiaj wieczorem będzie tam na pewno koncertowo. Do tego rusza 14 sezon Silent Disco na Placu Wolności. To impreza, podczas której każdy wybiera, do jakiej muzyki chce tańczyć. Silent Disco na Placu Wolności od godziny 22 do 1. W X-Demonie White Revolution to kolejna impreza, podczas której wszystko będzie białe, więc obowiązkowo trzeba przyjść na biało. Gościem specjalnym tego wydarzenia będzie legenda Eurodance Captain Jack. X-Demon zaprasza od godziny 22. Bazgrołki pojawią się również dzisiaj w Poznaniu. To trójmiejski projekt audiowizualny łączący ze sobą psychodeliczne noise i showgaze w eksperymentalnym wydaniu. Zapraszają Bazgrołki i Black Minach do Dragon Social Club na godzinę 20. Z koncertem przyjeżdża również mieszkająca w Finlandii, ale pochodząca z Polski, Catself. Jej utwory inspirowane są przyrodą, podróżami czy codziennymi wydarzeniami. Catself z koncertem wystąpi w trzeciej stronie baru na Garbarach o godzinie 20. A w sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek dzisiaj dla miłośników doznań operowych toś na żywo ze sceny Metropolitan Opera. W kinach na całym świecie będzie wyświetlany w ten wieczór Eugeniusz Oniegin. Met Opera Live, kino pałacowe, sala Wielka, godzina 19.
1: MC Radio 102,7 FM.

Autopromocja. Kiedy inne stacje grają wciąż to samo, non-stop te same utwory. MC Radio Poznań jest jak źródło na pustyni. Między 9 a 18 nie powtarzamy tego samego utworu. Sprawdź nas. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.

Największe hity i najlepsze nowości.

0: prawo i jest 18.
1: Sobota, 2 maja, wiadomości MC-Radia, Piotr Maciejewski. To miejsca, gdzie osoby, które nie słyszą lub nie widzą, znajdą pomoc. W Polsce działa 16 regionalnych centrów komunikacji. Niepełnosprawni mogą tam korzystać ze specjalistycznych porad. Jeden z takich punktów powstał w Poznaniu przy ulicy Hallera 6/8. Mogą się z nim kontaktować osoby z całej Wielkopolski. Mówi Bartosz Józefowicz z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
2: Przez ostatni rok przeszkoliliśmy setki osób, które obecnie już rozpoczęły świadczenie usług wspierających osoby z niepełnosprawnościami na terenie całego województwa wielkopolskiego i innych województw. Swoją potrzebę wsparcia możecie Państwo zgłaszać mailowo, telefonicznie czy też osobiście.
1: Centra powstały z myślą o osobach, które na co dzień napotykają bariery w porozumiewaniu się. Dotyczy to także osób z niepełnosprawnością intelektualną czy w spektrum autyzmu. Usługi w takim centrum są bezpłatne, można z nich korzystać na miejscu albo zdalnie. Obejmują m.in. tłumaczenia na polski język migowy czy transkrypcję mowy na tekst, także w czasie rzeczywistym. Świadczenia wspierające niepełnosprawnych na celowniku nieuczciwych firm i osób. Starostwo powiatowe w Gnieźnie ostrzega ludzi starających się o świadczenia, aby nie korzystali z przypadkowych doradców pomagających w wypełnianiu wniosków i uzyskaniu dotacji, mówi członek zarządu powiatu gnieźnieńskiego Daria Benke.
3: Trafiła do nas pani, która przekazała 5-krotność świadczenia w wysokości ponad 2000 zł, czyli 10 tysięcy złotych na konto takiej firmy. Gorący apel, żeby skorzystać z pomocy urzędników, a nie firm czy osób podszywających się, żeby wylegitymować taką osobę, ponieważ bardzo wiele osób do nas trafia, które okazuje się, że są oszukane.
1: Świadczenia wspierające niepełnosprawnych wynoszą od 1000 do 4000 zł miesięcznie. Osoby z niepełnosprawnością nie muszą płacić pośrednikom, aby otrzymać pieniądze. Urzędnicy oferują bezpłatną pomoc w wypełnianiu wniosków. Więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
0: Mamy prawdziwą wiosnę. Młodzi to czują i nie zaniedbują. Na niebie ani jednej chmurki. Pogoda w sam raz na spacer.
4: MC Radio 2 i 7. Miejska fala informacji.

0: Reklama.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.

0: techno, trance i różne odmiany klubowej muzyki. To wszystko dla was. Każda sobotnia noc, godzina 23. Zapraszam was gorąco. Klubowe MC Radio 102,7 FM. Miksuje dla was Tomasz Fonferek, DJ Fonfer.
1: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.
2: MC Radio Poznań.

0: Jest 19.
1: Sobota, 2 maja. Wiadomościem z radia Piotr Maciejewski. To najważniejszy egzamin w ich dotychczasowym życiu. Pojutrze ruszają matury. Ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników musi zdać egzaminy z polskiego, matematyki i języka obcego na minimum 30%, a także poddać się co najmniej jednemu egzaminowi na poziomie rozszerzonym. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski przypomina, że wyniki z przedmiotów dodatkowych są punktowane przy przyjmowaniu na studia.
2: Przedmiot na poziomie rozszerzonym, przedmiot dodatkowym jest przedmiotem rekrutacyjnym, stąd nie ma żadnego poziomu zdawalności tego egzaminu, ale trzeba pamiętać, że są to przedmioty rekrutacyjne, że same uczelnie tutaj będą stawiały progi i będą stawiały wymagania, żeby te egzaminy były dobrze również zdane.
1: Wyniki tegorocznych matur zostaną ogłoszone 8 lipca. Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Gole strzelili reprezentant Niemiec Roberto Massimo i Ukrainiec Maksym Chłani. Dla Górnika to 7 Puchar Polski w historii, ale poprzednio po to trofeum Zabrzanie sięgnęli w roku 1972. Piłkarze Lecha Poznań chcą dziś wykonać kolejny krok na drodze do obrony tytułu Mistrzów Polski. Prowadzący w tabeli poznaniacy wieczorem zmierzą się na wyjeździe z walczącym o utrzymanie się w ekstraklasie Motorem Lublin. Kolejarz będzie faworytem meczu, ale trener Lechitów Niels Frederiksen przestrzega.
3: Analizowaliśmy ten zespół i widzimy tam sporo jakości. To jedna z tych drużyn, które starają się grać w piłkę. Mamy sporo zespołów w lidze, które skupiają się na defensywie, grze z kontry i stałych fragmentach gry. Ale Motor nie jest jednym z nich. To będzie starcie dwóch drużyn, które chcą być przy piłce i kreować grę. You know, both teams would like to have
1: the ball and create the game. Początek spotkania Motor Lech o 20:15. Więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
0: Ciepły wieczór. Powyżej 20 stopni.
4: Niewielki spadek ciśnienia.
5: MC Radio. Miejska fala informacji.

0: Jest 20.
1: Sobota, 2 maja. Wiadomości MC Radia, Piotr Maciejewski. Po wczorajszym pożarze dziś poznański rynek jeżycki był czynny i można było na nim zrobić zakupy. Strażacy dostali wezwanie do pożaru straganu wczoraj wieczorem. Dym był widoczny z wielu miejsc w Poznaniu. Dziś na rynku wyłączonych z użytkowania było kilka straganów. Nadpalony jest także pawilon, gdzie kwiaciarnia miała magazyn. Pan Michał, który handluje warzywami na rynku jeżyckim, mówi, że w tym miejscu swój stragan miała jego znajoma.
2: Znajoma, która tam wyszła w tym roku dopiero, nie? No, ale to ewidentnie było podpalenie, nie? No, że ktoś przyszedł i benzyną, bo strażacy nawet mówili, że śmierdziało benzyną, nie?
3: Jestem przerażona, przecież najpierw tam się paliło, teraz tu. Co tu się dzieje na tym Bożym świecie? To jest przerażenie, straszne. Człowiek przychodzi i takie rzeczy zostaje.
1: 2 strażackie zastępy opanowały pożar w ciągu godziny. Nikt nie został ranny. Przez całą majówkę wyłączone są parkomaty poznańskiej strefy. Zgodnie z decyzją miejskich radnych 2 maja nie są pobierane opłaty za pozostawienie samochodu. Kierowcy mogą sporo zaoszczędzić, bo pierwsza godzina parkowania w ścisłym centrum Poznania kosztuje prawie 10 zł, a kolejne są jeszcze droższe. Dziś przypada pierwsza sobota, kiedy tramwaje w Poznaniu kursują częściej. Zarząd Transportu Miejskiego zdecydował, że od dziś w soboty w godzinach od 12 do 20 tramwaje będą przyjeżdżać na przystanki co kwadrans, a nie jak wcześniej co 20 minut. Majówka przyciągnęła tłumy do poznańskiej palmiarni. Choć o tej porze roku obiekt miał już być zamknięty i przebudowywany, to z powodu przedłużających się procedur przetargowych pawilony wciąż pozostają otwarte dla zwiedzających. Można podziwiać wystawę roślin owadożernych. Do palmiarni przyszły dziś głównie rodziny z dziećmi.
4: Dzień wolny i chcieliśmy się przejść z dziećmi. One same chętnie chodzą wszędzie, także tu staramy się być regularnie, także dzieci też bardzo chętnie przychodzą. Majówka pod znakiem roślin, ogród botaniczny jeszcze.
1: W pawilonach można podziwiać tysiące egzotycznych roślin, od ogromnych palm po kaktusy. Podczas przebudowy poznańska palmiarnia może być zamknięta nawet przez 3 lata. Więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
5: Jutro pogoda nie zmieni się. Jutro będzie podobna temperatura jak dzisiaj. W maju jak w raju.
6: MC Radio. Miejska fala informacji.

0: 21.
1: Sobota, 2 maja, wiadomości MC Radia, Piotr Maciejewski. To miejsca, gdzie osoby, które nie słyszą lub nie widzą, znajdą pomoc. W Polsce działa 16 regionalnych centrów komunikacji. Niepełnosprawni mogą tam korzystać ze specjalistycznych porad. Jeden z takich punktów powstał w Poznaniu przy ulicy Hallera 6/8. Mogą się z nim kontaktować osoby z całej Wielkopolski, mówi Bartosz Józefowicz z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
2: Przez ostatni rok przeszkoliliśmy setki osób, które obecnie już rozpoczęły świadczenie usług wspierających osoby z niepełnosprawnościami na terenie całego województwa wielkopolskiego i innych województw. Swoją potrzebę wsparcia możecie Państwo zgłaszać mailowo, telefonicznie czy też osobiście.
1: Centra powstały z myślą o osobach, które na co dzień napotykają bariery w porozumiewaniu się. Dotyczy to także osób z niepełnosprawnością intelektualną czy w spektrum autyzmu. Usługi w takim centrum są bezpłatne, można z nich korzystać na miejscu albo zdalnie. Obejmują m.in. tłumaczenia na polski język migowy czy transkrypcję mowy na tekst, także w czasie rzeczywistym. Świadczenia wspierające niepełnosprawnych na celowniku nieuczciwych firm i osób. Starostwo powiatowe w Gnieźnie ostrzega ludzi starających się o świadczenia, aby nie korzystali z przypadkowych doradców pomagających w wypełnianiu wniosków i uzyskaniu dotacji, mówi członek zarządu powiatu gnieźnieńskiego Daria Benke.
3: Trafiła do nas pani, która przekazała 5-krotność świadczenia w wysokości ponad 2000 zł, czyli 10 tysięcy złotych na konto takiej firmy. Gorący apel, żeby skorzystać z pomocy urzędników, a nie firm czy osób podszywających się, żeby wylegitymować taką osobę, ponieważ bardzo wiele osób do nas trafia, które okazuje się, że są oszukane.
1: Świadczenia wspierające niepełnosprawnych wynoszą od 1000 do 4000 zł miesięcznie. Osoby z niepełnosprawnością nie muszą płacić pośrednikom, aby otrzymać pieniądze. Urzędnicy oferują bezpłatną pomoc w wypełnianiu wniosków. Więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
0: Jutro pogoda nie zmieni się. Jutro będzie podobna temperatura jak dzisiaj. W maju jak w raju.
4: MC Radio 2,7. Miejska fala informacji.

0: różne odmiany klubowej muzyki. To wszystko dla was. Każda sobotnia noc, godzina 23. Zapraszam was gorąco. Klubowe MC Radio 102,7 FM. Miksuje dla was Tomasz Fonferek, DJ Fonfer.
1: Autopromocja.

Cześć kochani, witam gorąco, witam serdecznie. Sobotnia noc, majówkowa noc. Zaczynamy maj, zaczynamy majówkę. No i właśnie gramy w gorących klimatach klubowych. Klubowe MC Radio, Tomasz Fonferek, kłania się nisko, DJ Fonfer. Lecimy do 24:00. Tak więc kochani, wspominamy takie właśnie klimaty sprzed, powiedzmy, nie wiem, 15, trochę więcej lat. Tak więc kochani, troszkę Tomorrowlandu, troszkę jakichś takich klimatów typu Avicii, typu Tsunami. To wszystko dla was dzisiaj, czyli znowuż sobie powspominamy troszkę hitów sprzed lat. Tak więc życzę dobrego odsłuchu. Lecimy

audycji Radio Poznań. MC Radio Poznań. Gramy dla Ciebie tak. I tak. Man, I feel like a woman. Tak też.

MC Radio 102,7.